0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Offer me.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Bas! Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukrywał się w lesie, ale został schwytany przez policję. Zakończyła się obława w Małopolsce. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie własnej matki. Do zbrodni doszło w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Złapaliśmy go w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy dostrzegł mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Jak się później okazało, był to poszukiwany 49-latek. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który na widok funkcjonariuszy odrzucił. Został przez policjantów zatrzymany.
2: Ciało kobiety odkryli w domu jej krewni. Policja ścigała podejrzanego z pomocą dronów, śmigłowca i psów tropiących. 5 byłych i obecnych pracowników Orlenu usłyszało zarzuty. Mieli sztucznie zaniżać ceny benzyny przed wyborami w 2023 roku. Zdaniem śledczych paliwo było zbyt tanie, dlatego Orlen odnotował straty 4 miliardy złotych. Według prokuratury miało to doprowadzić nawet do braków paliwa na niektórych stacjach.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Na Morzu Czarnym cały czas trwa akcja poszukiwawcza po tym, jak 2 statki handlowe zostały trafione przez drony. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Do ataku doszło w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statki należały do państw Togo i niewielkiego kraju pacyficznego Palau. 18-osobowa załoga jednego ze statków została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Drugi statek zatonął, załogi nie odnaleziono, przekazał premier Bułgarii. Według Ukrainy to był rosyjski atak na statki przewożące kukurydzę z Ukrainy do Turcji.
0: To jest info, które warto zanotować.
2: Sztuczna inteligencja testowana w szpitalu w Siemianowicach Śląskich będzie sama notować konsultację lekarską. Lekarz nie będzie musiał już tworzyć notatki odręcznie. Dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
4: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
2: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
5: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
2: Co ważne, AI nie może stawiać diagnozy ani proponować za lekarza terapii.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
2: W całej Polsce zaznamy całkiem ładnej pogody i dość wysokiej temperatury. Nad morzem 18, w centrum 21, a na południu Polski 22. Rano możliwe mgły, a od czwartku trochę już pogoda będzie się psuć. Na początku na północnym zachodzie.

Co sobie zagraliśmy? Play the game na starcie tej godziny. Minęła siódma, mamy środę 7 października. Z tej strony Daniel, mówimy sobie dzień dobry niemal w samym środku tygodnia. Bo przypomnę, to środa, no a mówi się, że środa minie, tydzień zginie. No i tego się trzymajmy. Raz jeszcze Daniel, mówimy sobie dzień dobry, zapraszam do 10. Mam nadzieję, że ten poranek zdecydowanie rozkręci wam duet Erik Prydz i Axwell, single Slamin, który na dobry początek tej siódmej polecamy Bounce. W kolejce Fukaj, Liwka i Enklawa będzie również Age. Bądźcie z nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To już 14 minut po siódmej. Benassi Bros i Sandy Chambers, singiel Illusion of Mouse. No właśnie teraz podejrzewam, we wielu domach ostatecznie upadają ambitne plany o porannym bieganiu przed pracą. No w to chłodne październikowe, jeszcze ten poranek w zasadzie, taka społeczna postawa wydaje się być nad wyraz kusząca. Im wyższa, niższa oczywiście temperatura, tym krótsze i szybsze dzień dobry rzucanym sąsiadom na klatce schodowej. No tak to właśnie bywa. A jeżeli chodzi o samego Benassiego, no to za tym światowym sukcesem tego numeru stał właśnie Benassi Bros i jego kuzyn Ale. To ten drugi był cichym inżynierem ich brzmienia, który konsekwentnie unikał wywiadów, no i uciekał od branżowego rozgłosu. Także oszczędzajmy struny głosowe na później. Higo i Don't Wanna Be Talking. Właśnie teraz w Bounce, bardzo elektronicznie, ale zarazem również z takim bardzo delikatnym groove. Zresztą firmowanym przez Higo, tego po prostu warto posłuchać.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Aspire i Nico, single Nobody w Bounce. Mamy 27 już minut po siódmej. No, poranny margines błędu przy uruchamianiu kolejnej drzemki w telefonie maleje o tej porze, wydaje mi się, niemal do zera. Także budzimy się do życia, tym bardziej, że Iga Świątek gra kolejny mecz. Będę o tym gdzieś tam pomiędzy wierszami wspominać, bo to ważne rzeczy przecież. Z kolei Aspire to w rzeczywistości klasycznie wykształcony muzyk. W swoich produkcjach bardzo często ukrywa własne partie skrzypiec, udowadniając tym samym, że długie lata spędzone w szkole muzycznej potrafią się ostatecznie opłacić. No i to wszystko w jego kawałkach jak najbardziej słychać. Sprawdzamy, co za oknem, no bo październikowy chłód no i tak zmusza do pełnego kamuflażu. Także wiecie, dzisiaj o poranku kaptur na głowę, słuchawki, wzrok w chodnik, no i cichutka nadzieja na uniknięcie wymuszonego small talku przed klatką. No kto z was nie zna tego scenariusza? No tak właśnie bywa. No i do tego trzeba się przyzwyczaić, że o poranku wraz z każdym kolejnym dniem tych rozmów toczyć się będzie coraz więcej. Ale warto rozmawiać. Pamiętajcie, tym bardziej przed pracą, kiedy tego dobrego wigoru, tej dobrej energii potrzebujemy, a uzyskamy ją z pewnością od duetu Xanax i Tenty Mess. To singiel Nie znajdziesz mnie, który gramy dla was na 29 minut po siódmej. Ten Xanax. Tylko dlaczego oni tak rzadko wydają? Nie wiem, być może zapytam.

24 minuty, będzie już ósma. No, szczyt komunikacyjny właśnie wchodzi w fazę, w której uprzejmość na drodze staje się dobrem luksusowym. No wiecie, tutaj trąbienie, tam krzyk, no bo każdy się przecież spieszy. No a mocny basik w samochodzie, no to rano całkiem niezły darmowy masaż, przyznajcie, tym bardziej przy dźwiękach takich jak Each Other. No wystarczy ustawić bounce tak, żeby lusterko wsteczne zaczęło lekko drżeć w rytm, a za momencik będzie ku temu jeszcze lepsza okazja. No i fakty są takie, że przy każdej szarej październikowej środzie, no to każda dodatkowa pobudka ma jakiś tam swój ukryty sens, zwłaszcza, że organizm na tym etapie tygodnia no domaga się jednak pierwszych zwrotów za niedobór snu. No i nie mowa tutaj już nie tylko o kawie. A hitach chociażby takich jak ten, bo to Rock i Nobody teraz za 23 minuty będzie ósma.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

To Bounce, to Ruben Michael i Velvet Frequency w Bounce. Za 18 minut będzie 8. Fakty są takie, że z każdą upływającą minutą szanse na znalezienie sensownego, wiecie, takiego bliskiego, naprawdę fajnego miejsca parkingowego pod biurem drastycznie maleją. Także mamy nadzieję, że ten proces przebiegnie dzisiaj sprawnie i że finalnie wam się to po prostu uda. No a październikowe poranki mają także swoją specyficzną częstotliwość. To jeszcze nawiązanie do Velvet Frequency, no bo dzisiaj to przeważnie ciche zgrzytanie zębami na widok przedniej szyby w samochodzie, która złośliwie pokrywa się warstwą takiej porannej wilgoci. Wiecie, te poranki już do najcieplejszych niestety nie należą, no i warto wyjść do pracy odrobinkę wcześniej i o to wszystko po prostu zadbać. Ale podobnie sytuacja ma się tutaj w przypadku warstwy muzycznej, chociaż proces jest zdecydowanie krótszy, bo wystarczy odpalić Bounce i posłuchać numer taki jak ten. Haskell i Raisa, teraz właśnie w Bounce'ie bardzo groove'owe klimaty, które mam nadzieję dobrze nakręcą was przed kolejnym dniem w pracy.

To Smyko i Rina w utworze Za późno w Bounce. Za 11 minut będzie 8. No, zegar na desce rozdzielczej brutalnie weryfikuje właśnie poranne założenia, że trasę do biura, no, da się dzisiaj pokonać w kwadrans. No, podejrzewam, że bywa z tym naprawdę różnie. Na w tej już dość chłodne październikowe poranki miasto rzadko wybacza opóźnienia. No, chyba że do pracy macie dosłownie kilka minut, a pieszo również da się to wszystko pokonać. Sznur aut właśnie o tej porze podejrzewam, że dość mocno gęstnieje, no a stanie w korku staje się niezamówionym treningiem cierpliwości. No tutaj bywa naprawdę różnie, także tej cierpliwości bardzo mocno wam o poranku dzisiaj życzę, tym bardziej, że myślami krążymy już wokół weekendu, no bo wiecie, środa minie, tydzień po prostu zginie. Także muzycznie, bo jeszcze w tej godzinie u nas Girls Like Us i B15 Project w duecie z D.O.D. Będzie także Wirus i Dawid Podsiadło. Będą także Bounce Newsy, to już o 7:55. Bądźcie blisko radia. Give it, love it. I would. Treat me good. Give it, love it.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak, prezydent USA na wiecustanie Maryland, powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą, jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, nie. Choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski, ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMG.
2: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
2: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
1: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju. Rano lokalnie gęste mgły, a nad samym morzem możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura od 17 stopni na północy około kraju. Rano lokalnie gęste mgły, a nad samym morzem możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura od 17 stopni na północy około 20 w centrum do 23 na południu. Wiatr będzie przeważnie słaby, mocniej powieje jedynie w górach.
0: Reklama.
4: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
0: Reklama.

To już 8, mamy środę, 7 października i bounce, czyli najlepszy argument, aby jeszcze nie wysiadać z auta. Z tej strony Daniel, słyszymy się do 10:00, razem startujemy ten dzień. To środa, przypomnę, już niemalże połowa tygodnia. Mam nadzieję, że razem z nami to pracowanie dzisiaj, działanie będzie przychodziło wam zdecydowanie łatwiej. A już na pewno przy dźwiękach takich jak te, bo to Who i Burning Deep, brytyjski duet z nówką sztuką w Bounce właśnie teraz.

To Kiwi i Peter Pan w remiksie Prometa. Mamy już 8 minut po 8. Jeżeli wasz dzisiejszy kalendarz przypomina grę w Tetrisa, no to jest ostatni moment na spokojny łyk kawy przed pierwszym spotkaniem, a będzie dobrze. Z kolei sam Promet udowodnił tutaj, że można wziąć bardzo delikatny, a do tego również polski wokal, no i odbudować go twardym basiorem bez utraty tego takiego bardzo potrzebnego w muzyce balansu. To po prostu fajnie bangla. Ten chłodny poniedziałkowy, październikowy, jaki poniedziałkowy, poranek sam zresztą skutecznie leczy z syndromu Piotrusia Pana. Szarość za oknem, no i pierwsze służbowe maile w telefonie, gdzieś tam na laptopie, no to twardy powrót do rzeczywistości, no bo gdzieś tam myślami już powolutku, wiecie, krążymy wokół weekendu, no i ta praca do najłatwiejszych dzisiaj należeć nie będzie. No ale, żeby pracowało się łatwiej, przyjemniej, a przede wszystkim sprawniej, lada moment, szybki lot na południe Hiszpanii, bo to Alicante, Boris Brejcha i Szemutaj Sasz, to w Bansie już za chwilę w kolejce, także niesamowicie plażowe, ibiżowe, wakacyjne Laura i Santiago single Juma, który gramy wyłącznie w Bounce. Zróbcie głośniej i koniecznie zostańcie z nami.

Zapachniało wakacjami, prawda? To z Laura i Santiago Nandi w utworze Yuna w Bounce. To już kwadrans po ósmej. Jeżeli to wasza pierwsza godzina w pracy, w biurze, gdziekolwiek teraz pracujecie, no to statystycznie właśnie teraz, w tym momencie, pada z czyichś ust pierwsze dzisiejsze ciężkie westchnienie. No i słowo byle do piątku. Jeżeli chodzi o piątek i weekendowe klimaty, no to takie również na liście DJ Maga Top 100. Wyniki pojawiły się bardzo późnym wieczorem w social media. No i tutaj brak zaskoczeń, chociaż myślałem, że potoczy się to troszeczkę inaczej. Najlepszym DJ-em świata według DJ Mag znów David Guetta. O wiele ciekawiej robi się jednak niżej, no bo na listę przebojem wdarł się właściwie Padre Guilherme, czyli portugalski ksiądz, który całkiem sprawnie radzi sobie z graniem mocnego techno, na który nie tak dawno wystąpił również na jednej scenie ze Skytechem w Polsce. Skoro cuda za konsolą są jednak możliwe, co słychać, no to z tą środą także damy sobie jakoś radę. Za moment u nas Liwka i Poza Tobą Nic, a w kolejce również Rafi, która dała o sobie znać w naszych bansowych social media.

0: A tej nocy wśród naszych obserwujących pojawił się także Dainoro, którego singiel Rapture zagramy jeszcze w tej godzinie. To wszystko bardzo nas cieszy. Wy również możecie dołączyć do naszych social media. Bounce.radio, tutaj na was czekamy.
1: Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

To Rafi i Keep It Moving. Bounce, mamy 22 minuty po 8. No, Rafi obiecała podkręcić tempo, no i słowa dotrzymała, także brawo. Za oknami szary październikowy poranek, ale w głośnikach ewidentnie zdecydowanie cieplejsze klimaty. Brytyjka wydała ten singiel jako typowy hymn podlondyński Notting Hill Carnival. Mocny, basowy fundament, na którym w lecie w Wielkiej Brytanii buduje się całe festiwalowe sety. Także tak trzymasz, no i proszę nas obserwować zresztą, Rafi. Tak trzymać. Tymczasem w kalendarzu oprócz chłodu mamy również, uwaga, dzisiaj, i to nie jest żart, dzień wanny. No, przy dzisiejszej aurze perspektywa porzucenia szybkiego porannego prysznica, no, na rzecz zdecydowanie dłuższego moczenia się w gorącej wodzie, brzmi jak świetny i zupełnie nieodpowiedzialny plan na ten etap dnia. No i mówi się, że w gorącej wodzie kąpany. No ale dobra, takie poważne decyzje zostawiamy na później. Teraz posłuchajmy czegoś klasycznego. To Rook i All of My Days. Bounce, 23 minuty po 8. W kolejce również Taco Hemingway.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie DM-uj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: błaga o ratunek.
1: Ratunku! No właśnie, tak możemy krzyknąć w środowy poranek, kiedy spojrzymy w kalendarz. No i do weekendu niby coraz bliżej, ale nadal ciągle daleko. To Taco Hemingway i Frascati w Bounce. Mamy 29 minut po 8. To ten moment środy, kiedy większość pierwszych porannych pożarów w firmie, no mam nadzieję, macie już ugaszone. No a drugi lub też pierwszy kubek kawy zaczyna powolutku wchodzić w krwiobieg. Także no, liczę, że to już za wami. Tak na dobrą sprawę, żeby docenić bardzo dobre granie, absolutnie nie trzeba mieszkać na Śródmieściu w Warszawie, co mieliśmy gdzieś tutaj w tekście Taco Hemingwaya. Wystarczy dobre car audio w samochodzie, albo chociaż jakiekolwiek, zwłaszcza kiedy ta jesienna plucha skutecznie demotywuje do pieszych wędrówek, i posłuchać tego, co będzie u nas za chwilę, bo to naprawdę doskonale bujające Earth and Days i singiel Turn Up The Bass. Po prostu, także tutaj mam nadzieję, że wasz przepis na udany poranek zamyka się właśnie w tym nagraniu, ale i nie tylko.

realizujecie, że to jest wasze nagranie, odpalcie naszą bounce'ową aplikację na iOS lub też Androida, kliknijcie łapkę w górę i gotowe. I w taki sposób ten kawałek trafi do sekcji To co lubisz na bounce.radio.

To Barry Conswim i Sammy Virgie, I Could Be Madonna w Bounce. Za 20 minut będzie już 9. No, ten numer to czysta beztroska, co w duecie z chłodnym październikowym porankiem, no, tworzy jednak dość absurdalny, ale z drugiej strony bardzo przyjemny kontrast. No, przyznajcie, nóżka sama tupie w podłogę, nawet gdzieś tam w drodze do biura. Mowa oczywiście o podłodze samochodowej, ewentualnie gdzieś tam pod biurkiem. No bo samego Virgie i Barry'ego Conswim słucha się po prostu dobrze. Ale z Wysp Brytyjskich wracamy na nasze lokalne podwórko muzyczne, a dokładniej to do Lipska nad Biebrzą, skąd na antenę Bounce trafia polska solidna produkcja. Mowa oczywiście o Bradagio. Takie dźwięki, tylko w Bounce. W kolejce już Bad Tuner i Polena, singiel All My Feelings. Gramy.

wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Bette Tuner i Polena, singiel All My Feelings. Bounce za 14 minut będzie 9. No, numer brzmi kapitanie i dobrze nakręca przed kolejną godziną w Bounce. A zanim kolejna godzina Bounce News, to już o 8.55. Wcześniej coś, o czym wspominałem na starcie tej godziny, bowiem litewski producent Dainoro wykręcił setki milionów odtworzeń swoim potężnym In My Mind, który w Bounce przecież także gramy, no ale ostatnio udowodnił również, że ma doskonały gust, no bo zaczął obserwować nasz radiowy profil na Instagramie. No a skoro sympatia jest obustronna, no to z przyjemnością odwdzięczamy się na antenie, bo to Dainoro, Jackson Me oraz Kickbait Rapture, świetny cover na The Alice sprzed wielu lat, właśnie teraz w nieco przyspieszonym i zdecydowanie nowszym wydaniu.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
2: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
1: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
1: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
5: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
4: W razie jakichkolwiek wątpliwości, seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie. Na niebie sporo chmur, ale z częstymi przejaśnieniami. Najbardziej pogodnie przez cały dzień będzie na południowym wschodzie Polski. Poranne mgły powoli znikają, a przelotnie pokropić może na wybrzeżu. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do nawet 23 na południu. Wiatr w większości kraju spokojny.
0: Reklama.
6: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
6: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.

numer jeden światowego DJ Maga otworzył nam kolejną godzinę w Bounce. To już dziewiąta. To był oczywiście David Guetta, ja z kolei nazywam się Daniel i zapraszam was do 10. Bounce Kickstart. Na dobry początek tej godziny Will Sass i Lion Babe. Za, tak właśnie brzmi ten kawałek. Zresztą, posłuchajcie.

Co jak co, ale jak Swedishe zagrają, to nie ma, że boli. To Swedish House Mafia i Zina Vosey, Don't Go Mad Bounce. Mamy już 8 minut po 9. Szwedzkie trio postawiło tutaj na potężny, soulowy wokal Zina Vosey, no a w zderzeniu z taką bardzo surową, wręcz analogową produkcją, daje to naprawdę świetne odświeżenie na przebodźcowany, głośny poranek. No, z bouncem na pewno. O tej porze w środę zazwyczaj uderza nas ta bolesna świadomość, że do weekendu zostały jeszcze pełne 3 dni robocze, ale razem jakoś damy radę, pamiętajcie. No i biorąc pod uwagę tę chłodną, październikową aurę za oknami, która dzisiaj nas męczy od wczesnych godzin porannych, no to tytuł kolejnego nagrania brzmi dzisiaj jak taka wyjątkowo, wiecie, jak u lekarza. Trafna diagnoza. To Chris Lake i Summertime Blues właśnie teraz w Bounce. Bierzcie i korzystajcie.

Bobic w numerze Euforia w Bounce, na wokalu Kasia Grzesiek oraz Quebo na Fide. To już kwadrans po godzinie 9. Za chwilę u nas Disclosure i Zed. You've got to let go if you wanna be free. To współpraca braci Lawrence z Zedem, no i twardy dowód na to, że producenci z tak naprawdę dwóch innych światów, no, mogą wypracować świetny kompromis bez utraty własnego, wypracowanego przez lata stylu. No bo bracia Disclosure, no to taki typowy UK garage z elementami jacking house'u, momentami two-step również, drum and bass także tam znajdziecie. No a z kolei Zed to ikona świata elektro, który kiedyś co prawda to elektro robił zdecydowanie bardziej niszowe, no ale potem w połączeniu z gwiazdami światowego popu naprawdę daje radę. No i tym razem cofamy się nieco w czasie i właśnie przypominamy sobie tę współpracę, bo to Disclosure i Zed właśnie teraz i tylko zresztą w Bounce.

To DJ Fresh i Ella R, single Gravity w Bounce. Mamy 24 minuty po godzinie 9. Za chwilę u nas DJ Adamus i Ola Radwan w singlu Zamykam Drzwi. No i to nie do końca będzie współgrało z tym, co powiem za chwilę, bowiem my otwieramy się na coś nowego. Mowa tutaj oczywiście o Bounce Promo Poolu na bounce.radio. Jak to zrobić? Jak to w ogóle działa? Działanie jest bardzo proste. Wchodzicie na naszą stronę właśnie do sekcji Promo Pool i tam macie możliwość wysłania raz MP3, a dwa seta. Z tym, że przy secie warto zaznaczyć, warto dołączyć do tego intro lub outro, najlepiej także głosowe, abyśmy wiedzieli co, gdzie i jak. Natomiast jeżeli chodzi o MP3, no to taką właśnie do Bounce Promo Poola otrzymaliśmy tego poranka, bo to świetny remix Anny Jurksztowicz, Zmysły Precz. Brzmi to być może dość egzotycznie, no ale suma summarum brzmi kapitalnie, czego dowód mieliśmy chociażby w ramach Nu FM Doriana Numana w poniedziałek po 18:00. Teraz pełnoprawnie pojawi się jeszcze w tej godzinie w Bounce, także bądźcie blisko radia. Twoje hity są u nas. 25 minut po 9:00. DJ Adamus i Ola Radwan. Zamykam drzwi u nas właśnie teraz.

tym speed garażowym klimacie zrobiło się jakby delikatnie. To MPH i Carla Monroe, single Alone Bounce. Za 25 minut będzie już 10. No, środowe poranki w biurze mają to do siebie, że o tej porze kolejna prośba o, wiecie, taką szybką koleżeńską przysługę, bo to tylko chwilę ci zajmie przecież. No, ostatecznie testuje naszą asertywność, także dzisiaj absolutnie nie dajcie się. Nie dajcie się tak, jak to zrobił właśnie brytyjski producent MPH i wokalistka Carla Monroe, która raz po raz idzie po swoje, a to właśnie z MPH-em, a to właśnie z przebojów MK. Tutaj jest wokalistka Carla Monroe, która raz po raz idzie po swoje, a to właśnie z MPH-em, a to właśnie z przebojów MK. Tutaj serwują nam surowy, wyspiarski basik. Takie dźwięki lubimy w Bounce i to bardzo. Tym bardziej, że w radiowej kolejce rozgrzewa się już Oliver Heldens, a który lada moment ponownie pojawi się w Polsce, a także przedpremierowy remix od Arniego z naszego Bounce Promo Pula. Także koniecznie bądźcie blisko radia, ale wcześniej powrócimy na nasze polskie, takie wiecie, lokalne podwórko muzyczne, to Margaret i bynajmniej właśnie teraz Bounce.

0: To promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

To Oliver Heldens i singiel I Don't Wanna Go Home w Bounce. Za 17 minut będzie 10. No i mam nadzieję, że tutaj odnośnie tego tytułu wy się nigdzie nie wybieracie. Jeżeli chodzi o samego Olivera Heldensa, no to na początku swojej drogi miał naprawdę furę szczęścia, no bo jego szkolnymi demówkami szybko zachwycili się najwięksi gracze w branży. No i potem pojawiły się porządne hiciory, tak jak Overdrive czy też Koala. To już z Becky Hill oraz Kay Stewart. Wy natomiast nie musicie czekać na podobny cud.

jest Bounce, za 10 minut będzie już 10. Low Stepa i Jablo Kid. To na chwilę przed Bounce Newsami. W tej godzinie również Heart is the King od Axwella. Przypomnę, Bounce Newsy już o 9.55.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
1: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, najładniejszą aurę i najwięcej błękitu będzie miał dziś południowy wschód. Parasole przydadzą się w pasie nadmorskim, bo tam może słabo popadać. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy, przez 20 w centrum do 22-23 na południu.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

0: Cats and Dogs i Charlotte Hynning, Sun Goes Down, prosto z Defected, otwiera nam 10. Tymczasem coś od człowieka, który nazywa się Martin Solveig i do duetu zaprosił Ayana Carrera, Rejection of Bounce. Odświeżamy teraz nieco zakurzone rytmy. Odświeżamy tak na dobrą sprawę na starcie Bounce Office, które już za chwilę. No i Jendras, który zameldował się właśnie w naszym studio. Dzień dobry.
1: Dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, bardzo dobry, bo mam też pyszną kawę obok siebie, także zaczynamy jak trzeba.
0: Sorry, tak w ogóle to za późno włączyłem ci mikrofon. Wybacz,
1: no, tak się zorientowałem.
0: To było coś takiego. Tutaj mówię i coś tutaj mówię. No to tak właśnie było. W każdym razie Jendras w bardzo dobrej formie, z kubkiem kawy w ręku. Lada moment przywita się z wami już tak oficjalnie. Ja tymczasem spadam. Pa!

Mamy środę, 10 minut po 10 i wystartowało Bans Office, a z tej strony Jendras, siema! Przed chwilą zanurzyliśmy się w dźwiękach house'u, Jude i Frank i The Sound of House. Klasyczna, surowa produkcja, w której nie ma ani jednego zbędnego dźwięku, a bas i tak robi super wspaniałą robotę. No a propos robienia roboty, to będę tu dzisiaj z wami do 14 i obiecuję solidną dawkę najlepszych hitów. A zresztą sami wiecie, wasze hity są u nas. Zamiast jednak wierzyć mi na słowo, polecam sprawdzić, co w kwestii lojalności mają do powiedzenia Bartek Królik i Klaudia Szafrańska. Przed wami obietnice.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Do fajrantu jeszcze trochę zostało, no i część z was pewnie zadaje sobie pytanie, ile mogę? Projekt albo inaczej świetnie pokazuje, że klasyczny polski rap z przełomu wieków ma w sobie tyle soulu, że broni się w każdej nowoczesnej aranżacji. Co ciekawe, w oryginalnym tekście z 2000 roku Tetris rapował o realiach, no które dzisiaj brzmią jak odległa historia, ale pytanie ile mogę jest ponadczasowe. Niezależnie od czasu i miejsca warto słuchać Bans, a możecie nas słuchać w DAB+, a także online w aplikacji, zarówno na telefonie, jak i na komputerze, czy też telewizorze. No, a jeśli nie macie w TV aplikacji, to szwagier przypomina, że możecie także odpalić w przeglądarce. Także pozdro Wrocław. Czas na małą zmianę klimatu, bo francuski producent Mercer wziął na warsztat sample od legendarnej grupy Chic, no i zamienił go w potężny domowy klasyk. Przed wami Monte Carlo.

0: Dojechaliśmy na miejsce. Dzwoni mama, się spyta. Lezore,
1: lezore, po 30 godzinach.
0: Dojechaliśmy na miejsce. Dzwoni mama, się spytać, czy w Lezore jest pięknie. A ja mówię jej, że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle jest świetnie. I że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle to dzięki za ferię wbijamy się w host.

0: Dzwoni budzik i każdy mówi, że z kacem się obudził, chociaż jest to prawda guzik.
1: Wbijam się w kombinezon, zaczynam swój pierwszy sezon, a ziomy się śmieją, no bo ziomy dobrze to wiedzą, że będę zaliczał dziś gleby za

Hehe. To był Mata i numer Lezo Re z kultowego już albumu 100 dni do matury. Ten kawałek idealnie pokazuje, jak surowy, garażowy beat potrafi podbić nawijkę o szkolnych wycieczkach, no z których i tak połowa z nas pewnie głównie pamięta ten tył autokaru. Słuchacie Bans Office, to już za 20 minut 11, więc niezależnie w sumie, czy jesteście w biurze, czy też w samochodzie, no pora zrzucić poranny bieg wsteczny i wrzucić właściwy bieg na resztę dnia. A jeśli może chcecie okazać nam trochę miłości, to przypominam o naszym kanale na Discordzie, gdzie śmiało możecie nam napisać coś miłego. Dzięki! Już teraz Moti, Show Me Love.

bracia Lawrence, czyli duet Disclosure w utworze Higher Than Ever Before. Za niecały kwadrans 11, no a my lecimy wysoko jak zwykle. Choć czasem jednak warto zejść z tych kosmicznych obrotów i docenić rzeczy dokładnie takimi, jakie są tu i teraz. A o bardziej przyziemnych rzeczach możecie dowiedzieć się już za chwilę. 10:55, Bans Newsy, także zostańcie z nami koniecznie, no i bądźcie na bieżąco. Zanim jednak wiadomości, zostajemy przy klubowej klasyce, bo przed nami włoski projekt Milki z odświeżoną niedawno ikoniczną produkcją z początku lat 2000. Oto Just The Way You Are, a tuż po tym jeszcze Martin Sowek i The Night Out. Także miłego słuchania!

0: Reklama.
1: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Ewelina Walczak. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
4: Widzimy przestrzeń. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy 2 podwyżki w 1. kwartale.
3: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób. I to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor szkoły filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
5: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
3: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o 50% mniej osób niż przed pandemią.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: Na niebie sporo chmur, ale z częstymi przejaśnieniami. Najbardziej pogodnie przez cały dzień będzie na południowym wschodzie Polski. Poranne mgły powoli znikają, a przelotnie pokropić może na wybrzeżu. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do nawet 23 na południu.
0: Reklama.
7: Znowu się zawiesił.
8: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
7: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.

To już godzina 11, środa, 7 października i kolejna godzinka z Bounce Office. Siema! A tą godzinkę zaczniemy z klimatycznym, energetycznym Baila Conmigo od Tiesto. Miłego słuchania!

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

chociaż dzisiaj aura jesienna i w większości Polski raczej szarowato, to Jonathan Bledka i Gibbs dodali nam do palety trochę różu. Ten numer zdominował polskie platformy streamingowe, świetnie łącząc melancholię Gibbsa z charakterystycznym, głębokim głosem Bledki. Zegarki pokazują 10 po 10, no czyli oficjalnie minął już czas na poranne rozkręcenie się w pracy. I mam nadzieję, że mood wam dopisuje. To już środa, słuchajcie, także do weekendu bliżej niż dalej. No a my zbliżamy się do niego dużymi, roztańczonymi krokami.

Zdejmujemy jednak na chwilę różowe okulary, bo brytyjski producent Ali Wilson przypomina, jak brzmi surowy tech-transowy klasyk. Shakedown!

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Duet Landscape i ich wersja utworu Everyday My Life. Ten holenderski projekt mistrzowsko tchnął nowe życie w klasyczny wokal z lat 90. jakoś. Coś takiego, przepraszam, miałem chwilową zawiechę. No, ubrali go w nowoczesne, głębokie i niesamowicie przestrzenne brzmienie, a oryginalna wersja tego sampla pochodzi z czasów, gdy muzykę klubową nagrywano jeszcze na taśmach magnetonowych. No, dzisiejszym producentom może wydawać się to technologiczną prehistorią. Z tej strony Jędra, słuchacie Bounce Office, a to już niemal 24 minuty po 11. No i podejrzewam, że chcielibyście mieć taką czapkę niewidkę albo jakiś inny magiczny atrybut, co by stać się niewidzialnym i szybciej uciec na obiadek. No niestety takowych nie posiadam, ale mam w rękach inne magiczne narzędzie, które sprawia, że czas płynie szybciej. Mowa o muzyce.

singiel Typ Typa. Ten numer to doskonały przykład, jak nowoczesna, minimalistyczna produkcja potrafi idealnie zgrać się z wyrazistym rapem. No, my lubimy takie numery, jeżeli wy też, to koniecznie dajcie lajka w naszej Bounce apce. 23 minuty przed 12, słońce jest już wysoko i powoli zaczyna się odliczanie do popołudnia. No a co by przyspieszyć liczanie do popołudnia? No a co by przyspieszyć nieco zegarki i umilić ten czas? Lecimy dalej z muzą. Słuchacie Bounce Office, a już teraz utwór od Tujamo, którego tytuł brzmi, jakby artysta wszedł nasze radiowe buty. Dajcie trochę głośniej. Booty Bounce. Cio.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Dinoro w utworze Monsters, gdzie wokalnie udzielił się 24 Karat Golden. Ten litewski producent doskonale wie, jak połączyć mroczny basowy klimat z chwytliwym, poprapowym głosem, no i stworzyć radiowy hit. Co więcej, ostatnio, przed chwilą dosłownie, Dinoro zaobserwował nas na Instagramie, także pozdrawiamy, no i jednocześnie zapraszamy Was na nasze sociale Instagram, Facebook oraz TikTok. Wbijajcie tam i sprawdzajcie, co chwila wlatują nowe roleczki, także będziecie mogli dowiedzieć się troszeczkę więcej, jak to wygląda od kuchni. Ja przed chwilą od kuchni to dostałem właśnie kawę od Oli, dzięki. No, a poza tym to już za chwilę 11:55, a wtedy to nastąpią Buns Newsy, z których będziecie mogli się dowiedzieć wszystkiego, o czym warto wiedzieć o tej godzinie. No, a my lecimy dalej z muzyczką. Już teraz wybieramy się na wyprawę do Australii. Fisher serwuje nam swój letni, pełen słońca hymn z udziałem Florence Arman. What Life!

0: Reklama.
1: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
3: Będziemy analizować to wszystko. No, dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
2: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki. Kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
4: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
2: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
5: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
2: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
2: Środa przynosi zmienne zachmurzenie nad Polską. Zdecydowanie najwięcej słońca utrzyma się na południu i południowym wschodzie. Poza drobnym przelotnym deszczem na wybrzeżu, w reszcie kraju wciąż sucho. Będzie ciepło, 17 stopni na północy, 20 w centrum i do 23 na południu. Złota jesień żegna się z nami w wielkim stylu. Zanim jutrzejszy front, 17 stopni na północy, 20 w centrum i do 23 na południu. Złota jesień żegna się z nami w wielkim stylu. Zanim jutrzejszy front przyniesie deszcz w całej Polsce.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

października i kolejna godzinka z Bounce Office. Z tej strony Jędras. To już środa i nie możemy się doczekać weekendu, zupełnie tak jak Michael Gray i Roll Deep. Także jedziemy dalej z muzyką i Can't Wait for the Weekend.

liniowo brzmienie wczesnego trance'u i ten charakterystyczny syntezatorowy motyw potrafi rozpoznać nawet ktoś, kto z elektroniką ma do czynienia tylko na stacjach benzynowych na przykład. Kolejna godzina z Bans Office, z tej strony Jendras, mamy środę, a to już 11 minut po 12, słuchajcie, czyli oficjalnie wkroczyliśmy w drugą połowę dnia. No, zazwyczaj tę lepszą. Mam nadzieję, że humor dopisuje i że macie już pobraną naszą apkę. Klikajcie lajki pod numerami, które wam się podobają najbardziej, a w ten sposób dajecie nam znać, które numery są najgorętsze, no i w ten sposób powstają nasze topki tygodnia, które z kolei możecie zobaczyć na przykład na naszych socialach. Także odwiedzajcie, lajkujcie, zapraszam serdecznie.

Spokojnie siostro, spokojnie bracie, czuwają przy nas Gruby Mielski i Pers. Ten numer to pokaz świetnego, klasycznego rzemiosła, gdzie truskulowy beat no idealnie niesie bardzo życiowy przekaz. Słuchacie Bans Office, środa, to już prawie 26 minut po 12, czyli idealny moment na głęboki oddech w środku tygodnia. Z tym oddechem to nie żartuję, przydałam się, bo już teraz drastycznie zmieniamy stylistykę i podkręcamy tempo. Zapnijcie pasy, bo mowa tu o hardstyle i 150 BPM, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. A tygryski najbardziej lubią fikać oczywiście. Już teraz idealny podkład. Holenderska legenda hardstylu, Headhunters i powrót do korzeni. Do domu. Po prostu home.

Wstawaj! Ten numer to genialny pomost pokoleniowy na polskiej scenie rapowej, łączący szczeciński klasyczny sznyt ze współczesnym bangerowym zacięciem. No i wstajemy, to już 23 minuty do 13. No słońce wciąż wysoko, więc jeśli ktoś jeszcze walczy z powrotem do żywych, no to ostatni dzwonek, słuchajcie, czas stać! A nie dość, że wstajemy, to odrywamy się od ziemi. Szwedzki producent Otto Nose serwuje nam swój genialny utwór Parachute. Lecimy!

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Michael Kalfan i jego pełen słońca utwór Treasured Soul. Ten francuski producent stworzył w 2014 roku absolutny fenomen. To rzadki przykład tracku, który bez użycia takich ciężkich syntezatorów potrafił zdominować zarówno alternatywne listy przebojów, no jak i największe festiwale muzyczne na świecie. A o tym, co słychać na świecie, dowiecie się już za chwilę w Bans Newsach. To o 12.55, ale zanim to nastąpi, kolejna porcja najlepszych hitów.

I czas na nieco bardziej kameralny klimat. Elder Brook zaprasza nas do swojego przestrzennego świata i niezależnie od tego, z jakiego miejsca na świecie nas słuchacie, na pewno wam się spodoba. Przed wami utwór Places.

0: Reklama. Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Walka o zdrowie trzynastka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4. piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
4: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
3: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
3: Do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane albo duże, najcieplej i bez chmur na południowym wschodzie kraju. Słaby przelotny deszcz możliwy nad samym Bałtykiem. Temperatura od 17 stopni na północy, 20 w centrum do nawet 23 na południu. Noc przyniesie ulewy i ochłodzenie we wszystkich regionach.
0: Reklama.
6: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
0: Reklama.

środa, 7 października, a to już godzina 13, czyli ostatnia z Bounce Office. Ale radio gra dalej oczywiście, bo już potem Bounce After Hours. A już teraz zaczynamy tą godzinkę z Cedriciem Gervais. Jeżeli macie jakieś plany na dziś wieczór, no to zróbcie je. Do it tonight!

projekt Rocket Bass w remiksie od duetu Dagard i Moran w utworze House of Love. Ten niemiecki klasyk ze złotych czasów muzyki potrafi obudzić wspomnienia. Swoją drogą oryginalny wokal, który słyszymy w tle, ma już ponad 30 lat, no i pierwotnie napędzał zupełnie inne popowe produkcje w latach 90. Szmat czasu, czas szybko płynie, spoglądam na zegar, a to już prawie 10 minut po 13. Jeśli macie gdzieś tam telefon pod ręką, to przypominam wam o naszych socialach. Wbijajcie, sprawdzajcie świeże posty, roleczki, a niebawem pojawią się kolejne, także bądźcie na bieżąco. No a skoro o telefonach mowa, to słyszeliście może o takim trendzie, gdzie idzie się na koncert, no i zalepiają kamerę? Słuchajcie, był do miłości, to teraz dla kontrastu będzie coś o nienawiści. Chociaż znam kogoś, kto kocha tego wykonawcę. Ona pewnie siedzi tam teraz w newsroomie i zaciera rączki. Dawaj głośniej. O co chodzi, Lolek, z przekazem Nienawidzę Warszawy?

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

klimatycznym, ciepłym utworze Talk to You. Od razu jakoś tak słonecznie się zrobiło w studio, no mam nadzieję, że u was też, słuchajcie. Ten holenderski duet producencki słynie z idealnego wyważenia minimalistycznego house'u z potężną dawką solowego sznytu. A ten numer chyba już na zawsze będzie kojarzył się z latem 2026. No, wspólna współczesna elektronika uwielbia zaskakujące połączenia, ale to, co dzieje się na naszej rodzimej scenie hip-hopowej, no potrafi jeszcze mocniej zresetować myślenie o barierach gatunkowych. Już za chwilę w Bans Office podmuch wiatru na pobudkę, no co by jakoś dotrwać do fajrantu. Kuban Faust oraz Edyta Bartoszewicz we wspólnym numerze Budzi mnie wiatr, no to ciach.

Jax Jones i jego utwór Pulling Me Back. Brytyjski producent tym razem odszedł nieco od swoich radiowych pop-house'owych hitów, no i dostarczył taki tech-house'owy killer z niesamowicie głębokim basem. Mamy środę, 7 października, słuchacie Bounce Office, no i zostało już raptem 20 minut do 14. Jeszcze trochę i fajran, słuchajcie, a po środzie to już tylko 2 dni i upragniony weekend. A w weekend może jakaś imprezka, co? No sporo się w Polsce dzieje, między innymi Werknip w stolicy, Resistance w Gdańsku, czy też ATB w Poznaniu. Jeśli chcecie być na bieżąco z takimi wydarzeniami, odwiedzajcie koniecznie bounce.radio, zakładka imprezy. Polecanko!

już teraz idziemy krok dalej w stronę klasycznego, mięsistego brzmienia, bo formacja Sucker DJs oraz Ray odświeżają absolutny klasyk z 2008 roku. Przed wami Salvation.

i według DJ Mag. No i pierwsze miejsce niezmiennie od zeszłego roku. David Guetta, na kolejnym miejscu plasował się Martin Garrix. No a na trzecim miejscu Anima, który awansował aż o 7 pozycji. Także panowie, gratulujemy. No a my lecimy dalej z muzyczką. Kolejny utwór, Black Eyes and Blue. Coś dla tych, którzy mają czarne oczy, niebieskie oczy. No i tutaj ewidentnie muszę pozdrowić Karolinkę. Pozdrawiam.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają mowy końcowe w procesie.
1: To jest info, które warto zanotować.
2: Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
2: Dziś sporo słońca, tylko na północy nieco więcej chmur, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu i na Śląsku.
1: Reklama.
4: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
1: Reklama.
5: Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej bajce.

Minęła godzina 14, z tej strony Jędras, no i kończy nam się Bounce Office. Ale zaczyna się Bounce After Hours, także nie martwcie się, bo jesteśmy z wami 2-4 na dobę. Już dzisiaj, około godziny 18, Frankie Rizzardo rozpocznie stawkę w Bounce Department. A tymczasem zostawiam was w dobrych rękach. Shane Coty, Get Out My Head. Miłego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii, jak poinformował Komitet Noblowski.
5: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
4: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata Literackiego Nobla.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! Coś o pogodzie.
4: Dziś już przynajmniej na razie ostatni akord złotej polskiej jesieni. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, do 22 na Opolszczyźnie i Śląsku.
3: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
5: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
7: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanelstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego Rusia.
5: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Bounce! Coś o pogodzie.
5: W całym kraju dużo słońca, deszcz nam dziś nie grozi, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu przez 19 na Podlasiu i na Warmii i Mazurach, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 w Małopolsce i na Śląsku.
0: Reklama.
9: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na

0: Ulubione rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
4: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
3: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
5: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
3: Przepisy wejdą w życie w nowym roku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: W całym kraju dużo słońca i taką pogodą trzeba się nacieszyć, bo w kolejnych dniach zacznie się psuć. Przyjdą chmury i deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
0: Reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Miriam Lipińska. A zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
4: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
3: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz.

0: milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny K.O. i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
0: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Małopolsce.
1: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

Be yourself.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: prosto z Tomorrowland.
0: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.
2: You can no fuck with this energy.

Energy.

How are we feeling? Let me see those flags in the air.

0: twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

Then you're not gonna spin.

0: Bounce Department.
1: Bounce Department.
0: Tylko w Bounce.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/Bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Adama Bejera.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

saw the sunrise. The fire's burning.